0: kanal 77.
1: Dvojte o milených hitoví. Back. Kanal 77. Maximum muzika.
2: Uvaj sa.
1: Slušaj glasno.
3: Mi pola šlatka i sigurno šlatka daža koga su.
1: Kanal 77. Kanal 77.
2: Samo hitovi.
3: Mi pola